Radio. Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka czuła.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Pływa po moście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Sprawdzamy, co teraz dzieje się na drogach. Na ten moment na szczęście bez poważnych kolizji i utrudnień. Na głównych drogach jedzie się sprawnie, a jedynka wygląda bezproblemowo, podobnie A2. Na S8 koło Warszawy pojedziecie kapkę wolniej, ale bez tragedii. I na S11 też na ten moment bardzo płynnie się jedzie i oby tak dalej.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: 6.30 na zegarach. Siemanko, Adi z tej strony. Wspieram was tak mocno, jak wczoraj sędzia Argentynę podczas meczu z Egiptem. Damy radę ze wszystkim. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Siemano.

inna galaktyka. O tej porze to nie dziwne. Galaxy i Kongstel plus London w Meloradio, 20 minut do 7. Za chwilę poranny vibe check, czyli potrzebuję waszej pomocy i będziemy sprawdzać, czy się wyspaliście, czy się nie wyspaliście. 321-321-777, dzwońcie, no bo w nagrodę będzie coś naprawdę super. A to Lizot i On The Move, tak podkręcamy tempo. Dzisiaj środa, czyli mały piątek. Tak, tylko przypominam.

0: Moonlight for the Alabama Ten w Melo Radio, 16 minut do godziny 7. Tak podkręcamy tempo o poranku, kiedy nikomu nic się nie chce. No, ale my się tym nie przejmujemy, bo razem z nami jest Eliza. Siemano!
1: Cześć, witam wszystkich serdecznie.
0: Słuchaj, muszę cię o to zapytać, choć wiem, że pytanie jest trudne. Czy się wyspałaś dzisiaj?
1: Powiem szczerze, że średnio.
0: A co się stało? Czemu się nie wyspałaś? Powiedz, tylko szczerze.
1: Ale jestem po urlopie trzeci dzień, no to tak jakoś ciężko się w ogóle wejść w rytm.
0: No rozumiem, nie no, to zmienia wszystko, ale to powiedz wszystkim, gdzie byłaś na urlopie, co robiłaś?
1: Nie, pogoda była super i przede wszystkim korzystałam tak naprawdę właśnie z tej pogody i przede wszystkim odpoczęłam.
0: No i super, jak odpoczęłaś, to najważniejsze. Słuchaj, to dobra, już wiemy, czy jesteś wyspana, czy nie.
2: Trzy szoty w Melo, w Melo.
0: No właśnie, teraz czas na trzy szoty w Melo, czyli wybieramy to, co wolisz bardziej. Szefowa, uwaga na początek. Ogórek kiszony czy małosolny?
1: Małosolny.
0: Małosolny. Wakacje w Polsce czy za granicą? W sumie już trochę wiemy.
1: W Polsce.
0: Mhm. I powiedz mi teraz, płacenie na pierwszej randce pół na pół. Klasa czy obciach?
1: Obciach.
0: Obciach. Facet ma zawsze płacić, tak?
1: Tak.
0: Skandal, ale dobra, no oczywiście zgadzam się z tobą, jestem jak najbardziej po twojej stronie. Słuchaj, z dobrych wieści, ja za ten kubek nie płacę, ale Melo Radio płaci i masz do kawusi piękny Melo kubek, także gratuluję ci serdecznie, brawo!
1: Super, dziękuję.
0: To ja dziękuję, trzymaj się i wszystkiego dobrego dla ciebie szerokości.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A to Iben i Hollow. Tak gramy, żebyście mieli lepszy dzień, bo dzisiaj środa, mały piątek i 14 minut do siódmej.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Lost Frequencies, Are You With Me?
0: Are you with me?
1: To pytanie można zadać komuś bliskiemu. A my mamy 5 minut do godziny 7, 5, 6, przepraszam. Ej, Darka, ten zegar źle chodzi w ogóle, obczaj.
2: Ej, widzisz, no, to? Mega dziwne, ale dobra, trudno.
1: Zaraz zgłosimy to technice, ale teraz gadamy o poważnych rzeczach, bo newsy Meloradia za dosłownie uno momento.
3: A już o 7 zagramy.
1: John Sammy, The Chainsmokers, Easy i All The Time. Tym mocarnym, energetycznym sztosem słyszymy się punktualnie o 7. A wy się uśmiechnijcie, bo do weekendu już naprawdę niedaleko.

sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Rehab, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
11: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
12: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
11: A, no i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem, bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w piątek od godziny 18 nadajemy na żywo z Parki Kaskada. A gdy zapadnie zmrok, zaczynamy wyjątkową imprezę Before Sunrise Festival by Melo. Za sterami stanu

0: Zdecydowanie pochmurny dzień czeka nas dzisiaj w całym kraju. Przejaśnień będzie jak na lekarstwo, a do tego możliwe będą przelotne opady deszczu, przede wszystkim we wschodniej i centralnej części kraju. Temperatura też nie rozpieszcza. Mamy teraz około 10 stopni w Olsztynie, 13 w Warszawie i maksymalnie 17 w Tarnowie, a w ciągu dnia najcieplej będzie na zachodzie kraju i zobaczymy tam 22 stopnie na termometrach.
1: Minuta do siódmej, newsy Melo Radia i Ewelina Walczak.
2: Szykują się ostre cięcia w zarobkach lekarzy. To główne założenia nowej reformy ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk nie ukrywa, że to afera w szpitalu południowym wymusiła podjęcie pewnych działań.
3: Ostatnie wydarzenia wykazały bardzo wiele mankamentów w samym systemie.
2: Rząd chce m.in. zakazać łączenia pracy w szpitalu z prywatną praktyką. Pojawią się też obowiązkowe ewidencje czasu pracy medyków. Wichury na północy Polski przybierają na sile. Najgorsze uderzenie wiatru dopiero przed nami. Alert RCB dotarł do mieszkańców 15 powiatów. Żywioł już wymusił ewakuację obozów harcerskich. Wstrzymano też kursy promów do Szwecji. A zagraniczni studenci omijają polskie uczelnie. W ciągu roku ich liczba spadła o 7 tysięcy, a to efekt nowych, rygorystycznych przepisów wizowych. Dla naszej gospodarki to strata rzędu 0,5 miliarda złotych.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jeżeli nasza gospodarka potrzebuje szybkiej kasy, to od Meloradia można zgarnąć 200, a nawet 0,5 tysiąca złotych. Serio. Adi po tej stronie, siemanko, John Summit, All The Time. O poranku tak gramy. Eluwina!

0: Wspominamy kolejną wspaniałą postać muzyczną, Oliver Tree i Robin Schulz, Miss You. No i my z Oliwierem faktycznie tęsknimy. 14 minut po 7. Podkręcamy tempo, żebyście mieli idealny poranek. Jeżeli myjecie zęby, to powodzenia. No, a ja mam do was sprawę, bo wiecie co, codziennie przychodzi mi o godzinie 7 mail. I to jest mail o treści, uwaga, powiadomienie o zmianie hasła systemowego. Daria, czy ty już zmieniłaś hasło systemowe? Powiedz mi tylko szczerze, przyznaj.
1: Ja już zmieniłam, bo dostawałam milion maili, że muszę to zmienić i już mnie to tak irytowało, że mówię, nie, muszę to zrobić, więc ty też to musisz zrobić, koniecznie.
0: A ja nie chcę tego robić sam, bo ja nie mam pomysłu na takie hasło i wpadłem na pomysł, że mi w tym pomożecie za najbardziej hardkorowe, dziwaczne propozycje, znaczy nie skierowane do mnie, tylko o to hasło, to coś z Melomerczu wam znajdziemy, czekamy na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. No, chyba wszystko dobrze powiedziałem. Gipsy Karnawał.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: obiecuję, że nigdy więcej nie zaśpiewam. A dzisiaj szukamy hasła do mojego portalu jakiegoś z pracy, bo mi piszą bez przerwy, że mam coś zmienić. No i słuchacze Meloradio dowożą. Andrzej, jaka propozycja?
1: Hasło najprostsze do zapamiętania. 1, 2, 3, do...
0: Bardzo ładne, dziękuję.
2: Myślę, że hasło baleron w budyniu będzie wspaniałą wariacją tego, co mógłbyś zjeść po pracy na deser.
0: Fantastycznie, bez kitu. Moje jelita już nie mogą się doczekać. Czekam na kolejne świetne propozycje hasła, które mogę sobie ustawić na jakimś portalu z pracy. Czekam na WhatsAppie Meloradia, a nasz WhatsApp na meloradio.pl. Za najbardziej hardkorowe propozycje hasła. Merch Meloradia.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls, tak gramy wam w Melo Radio poranku. Dziewczyny, nie smućcie się, wszystko jest w porządku, a w międzyczasie sprawdzamy, jakie jest najlepsze hasło, bo dostałem z pracy informację, że mam zmienić hasło, no i nie mam pomysłu. Ola!
1: Cześć, myślę, że najlepszą głosówką byłoby coś, co nie tylko jest ciężko powiedzieć, ale też ciężko napisać. Na przykład, Jola jest lojalna, lojalna jest Jola.
0: To bez kitu jest bardzo dobre hasło. Eryk?
2: Uwaga, podaję hasło, ptaki latają kluczem.
0: Bardzo ładne, Seba.
3: Najlepsze hasło do pracy? To brzmi jak nie mój problem.
0: Czekam na kolejne pomysły. Za te najlepsze coś z Melomerchu dla was. A w tej godzinie jeszcze Gabri Ponte i Thunder.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nowy wystrój, niska cena. Spree Marsze Dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na brikomarsze.pl. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, na kleje i tynki do systemów dociepleń, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999, z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Calvin Harris, Rugged Mo Man i Lovers in a Past Life w Meloradio, 18 minut do 8. Tak podkręcamy tempo z samego rana. Dobrze buja ta nutka. Ja wracam do tematu hasła, bo poprosili mnie, żebym zmienił sobie hasło tam na jakimś portalu w pracy, no i nie mam kompletnie pomysłu, ale wy dowozicie na WhatsAppie. Siemano!
1: Znałem osobę, która miała hasło Nabuchodonozor, coś tam, coś tam. Teraz wyobraź sobie, że to musisz zapamiętać i to zapisać.
0: Totalna lipa, hardcore.
2: Cool phone 6-7.
0: 6-7!
3: Kiedyś słyszałem, że na sucho nie wejdzie i myślę, że to będzie idealne hasło.
0: Dobra, to zostaje. To biorę. Coś z Melomerchu dla ciebie.

0: Bledka i tańczy w Meloradiu, 10 minut do godziny 8. Numer z 30 Meloradia, możecie na niego głosować. No bo 30 lokata, także wiecie, jak się postaracie, to z waszą pomocą może być i na samej górze. Ewelina Walczak z nami, siemano!
1: Siemano, siemano, siemano. Słuchajcie, w newsach będziemy przenosić się do Anglii, bo tam mają świetny pomysł na walkę z otyłością.
0: O, proszę bardzo. Cheeseburger w sensie.
2: A już o 8 zagramy.
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love w Meloradio. No przepraszam, no a nie, to w Stanach by było.
1: Nie tak, no ale w Wielkiej Brytanii.
0: No to
1: też.
0: W Wielkiej Brytanii by był a cheeseburger.
1: Zgadza się.
0: Ball of water.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Ola Lach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
0: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
13: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
14: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na S7 w pobliżu Gdyni. Na węźle nauku drogi pojazd osobowy uderzył w bariery i zawisł. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gdyni. Zastoje widać też na S8 koło Warszawy. Najdłużej jedzie się za markami w kierunku Ożarowa. Tam nie było wypadku, to po prostu godziny szczytu.
13: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
0: Pogoda.
14: Nie znacznie cieplej robi się w całym kraju, ale naprawdę bez szału. Mamy teraz około 10 stopni na Warmii i Mazurach, 14 na Pomorzu, 13 w centrum i 15 na południu. Maksymalnie można spodziewać się 22 na zachodzie. Szczęśliwcy, w pozostałych rejonach maksy 20 stopni. Gdzieniegdzie od czasu do czasu pojawią się niewielkie przejaśnienia, ale dominują chmury, no i cały czas trzeba liczyć się z przelotnymi opadami.
15: Minuta do ósmej, newsy Meloradia i Ewelina Walczak.
16: Nocna prohibicja w całym Poznaniu, tego chce ponad 80% mieszkańców. Zakończyły się miejskie konsultacje w tej sprawie. Takie rozwiązanie sprawdziło się już na 5 osiedlach, mówi miejski radny Przemysław Plewiński.
17: Chodziło o zlikwidowanie takich gorących miejsc, jak chociażby na Łazarzu czy na Jeżycach.
16: A decyzja radnych w tej sprawie możliwa tuż po wakacjach. Z kolei prokuratura oskarżyła mieszkańca Krakowa o znęcanie się nad 148 wężami, które przechowywał w małych pojemnikach w piwnicy bloku. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu, a grozi mu za to do 3 lat więzienia. Natomiast angielscy lekarze chcą nagradzać mieszkańców za codzienne spacery. Wystarczy 20 minut szybkiego marszu dziennie. Sprzęt policzy kroki, a pacjenci dostaną zniżki i vouchery do sklepów. To sposób na walkę z otyłością, która kosztuje państwo miliard funtów rocznie.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Dlatego ja chodzę na siłownię, ale nikt mi za to nic nie daje, a wielka szkoda. 8 na zegarach, siemano, Adi po tej stronie, zaczynamy. Kygo, Khalid, Groovin, Save My Love, kiedy inni gadają, my już gramy. Będzie super, obiecuję, siemanko.

Felix Jen, Shouts to Walk With Me w Meloradio, 11 minut po 8. Podkręcamy tempo z samego rana i teraz szukamy dwóch fantastycznych, szalonych osób, gotowych na wszystko, które chciałyby zawalczyć o merch Meloradia. Jeżeli jesteście, to bardzo dobrze, dzwońcie 321-321-777. Pod tym numerem jestem i za chwilę odbiorę.

0: Trips, Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: No właśnie, trzeba trochę zaszaleć o poranku. Razem ze mną Tomek i Michał. Siemano.
2: Cześć.
3: Siema.
0: Panowie, sprawa jest bardzo prosta. Będziecie walczyć, ale za chwilę najpierw muszę zapytać o to, jaką supermoc byście chcieli mieć. Tomek.
2: Chciałbym być najmocniejszym tygrysem świata.
0: No i to...
4: Ale precyzja.
0: Dobra, Michał?
2: Ja myślę, że nie widziałem, żeby była fajna opcja.
0: Jeszcze raz, bo cię urwało. Jeszcze raz, bracie.
2: Mówię, że niewidzialność by była fajna opcja.
0: Niewidzialność by była fajną opcją, z tego co zrozumiałem. Dobra, panowie, bierzecie udział w zabawie Gotowi na Wszystko, która polega na tym, że odpowiadacie na pytania, wybierając odpowiedzi, ale zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy wszystko jasne?
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: Dobrze, panowie, w takim razie pytanie pierwsze. Uwaga, co najmniej piszemy razem czy osobno?
2: Michał.
0: Michał? Nie, co najmniej piszemy osobno, niestety. Dobra, uwaga, panowie, drugie pytanie. Którą częścią ciała motyl odczuwa smak? A. Trąba, B. Nóżkami. Ej, Michał. No Michał, dawaj.
2: No nie wiem, tak szczerze, więc strzelam nóżkami.
0: Nóżkami, tak, mamy to, dobra, jest! Słuchajcie, no działo się, ewidentnie działo się. Daria, ponieważ ty jesteś ekspertką od nagród, to powiedz mi, kto co wygrał, bo ja się nie znam.
4: Michał dostaje super melotorbę, a Tomkowi też coś fajnego wyślemy, no nie zostawimy go z pustymi rękami.
0: No i pięknie. Panowie, jakie macie w ogóle plany na dzisiaj?
2: A ja się zbieram właśnie na pracę.
0: Nic nie zrozumiałem, ale nie przejmuj się. W każdym razie życzę wam spokojnego dnia.
1: Gotowi na wszystko.

0: Ulubiona nuta każdej dziewczyny. Na zakupy. Darka, kiedy idziesz na zakupy?
1: Dzisiaj.
0: Nice. Nie jestem zaskoczony kompletnie. 27 minut po godzinie 8 to był Urzel i Moving to the Sun w Melo Radio, a ja przypominam, że wy no możecie Urzela usłyszeć na żywo podczas Sunrise Festival i tak się składa, że mamy na niezły patent na to, bo wbijacie tak, na meloradio.pl, nie?
1: Dokładnie. Tam muszą wejść w formularz i wstawić najbardziej szalone, crazy, mega imprezowe zdjęcie, albo też może być filmik.
0: Super.
1: No i mogą razem z nami jechać na Sunrise Festival. Mamy dla was cały karnet i pole namiotowe, także naprawdę sporo.
0: No, także wbijajcie od razu na meloradio.pl, nie traćcie czasu, bo szkoda. Four Strings, Take Me Away Into the Night, jeszcze w tej godzinie w Melo.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Hej, tu Ikea. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
7: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
8: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
7: To ty nie jedziesz pociągiem?
8: No nie.
7: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
8: Coś tam słyszałem.
7: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
8: Naprawdę?
7: No tak, książkę poczytasz i maila wyślesz.
8: Ale autem to chyba szybciej.
7: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
8: Przekonałaś mnie.
7: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
9: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
12: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
12: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
11: Żurawid. Kobiety polecają kobiety.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
14: masz. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
15: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
14: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
15: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: www.jedzenie.pl.
18: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
19: Wiadomo, że niskie

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
5: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

0: Take Me Away Into the Night w Melo Radio. Four Strings i 18 minut do 9. Wiem, że bardzo chcieliście to usłyszeć o poranku. Słuchajcie, dostałem głosówkę od naszej Igi Dudziuk, którą znacie z Freak Fightu. Siemano, Iga, co tam?
1: Hejka, Adrian, jesteś chyba pierwszą osobą, do której się dzisiaj odzywam, nice. Co słychać. Natomiast śniło mi się, że zrobiłeś mi remont na chacie, ale poznałeś jakąś dziewczynę i oznajmiłeś mi, że wyprowadzasz się do Madrytu. Ja powiedziałam, że spoko, ale najpierw dokończysz remont. I dzięki temu w tym śnie miałam piękne, świetne, kolorowe mieszkanie. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie, bardzo dziękuję za rekomendację.
2: Cudowny sen.
0: Ekstra. Lamele kładłem ostatnio, także jestem ekspertem. Nawet przygotowałem sobie coś specjalnego na to. Modelki wodarskie w Melo już teraz.

0: sumie takie sampelki z Roberta Milesa, bym powiedział. Marlon Hofstadt, Soul Star, I Like. 9 minut do 9, tak podkręcamy tempo poranku i jest fajniusio! Ewelina Walczak ze mną, muszę ci coś powiedzieć, tylko od serca i to w tajemnicy.
1: Dajesz.
2: Ja wszystko bym się spodziewał, ale nie pani!
0: Yes. Co w newsach?
1: A w newsach, słuchajcie, pamiętasz bajkę Bambi?
0: No pewnie.
1: No to powiem wam, gdzie takiego małego, słodkiego Bambiczka możemy teraz oglądać.
0: Super. Bambik to też był ten, co nie miał fałdolców.
3: A już o 9:00 zagramy.
0: Widziałem ten besztetaria. Dub Dogs i How Does It Feel?
4: Nie, to był taki ukryty dub.
0: Dub? A teraz jest w ogóle dub złączony z 6-7.
4: Zrób to, dub 6-7! Yeah.
5: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
13: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co? To do MediaExpert.
16: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
17: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
18: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: No pięknie. Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
5: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia. El compressor.
5: Facciamo subito, sì?
20: mBank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
24: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
25: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
24: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
27: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
28: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
29: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
28: O, pieskie życie ma smak!
29: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
30: Po reklamie. Trafik.
31: Na DK60C dwójce na odcinku Siemiatycze-Drohiczyn doszło do wypadku i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Na S17 nie lepiej. Koło Osiny w Lubelskim na czas wyciągania pojazdu ciężarowego, który wypadł z jezdni do przydrożnego rowu, wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Na S6C z kolei w Pomorskiem samochód najechał na bariery. Zdecydowanie nie będzie to najgorętszy dzień tych wakacji. Mamy teraz od 10 do 16 stopni maksymalnie. Najcieplej jest w Krakowie, Katowicach czy Wrocławiu, a rześko cały czas jest na Podlasiu, Warmii i Mazurach. Maksymalnie dzisiaj można spodziewać się 22 stopni, ale tylko na zachodzie kraju. A i tak umówmy się, nie jest to jakaś wyjątkowo imponująca temperatura. Do tego cały czas dominują chmury, będzie mogło też padać.
0: Minuta do dziewiątej, to są newsy Meloradia, Ewelina Walczak.
1: Uważajcie na fałszywe SMS-y o dopłatach do paczek, bo oszuści sprytnie wykorzystują nowe przepisy celne, wysyłają wiadomości z linkiem do rzekomej opłaty, a kliknięcie grozi utratą pieniędzy i dostępu do konta. Uważać trzeba nie tylko na cyberprzestępców, ale też na organizatorów letnich imprez. Ruszył sezon festiwalowy. Brak głównej gwiazdy albo podwójne sprzedane miejsce, w takich sytuacjach mamy pełne prawo do reklamacji.
32: Jeżeli zakupujemy bilet w bileterii, taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa, swoje dane kontaktowe.
1: Przypomina rzecznik konsumentów z Bielska-Białej Ariadna Wałęga. A skoro mowa o wielkich gwiazdach, to jedna pojawiła się w warszawskim Zona Świadu. Przyszedł tam jeden z najmniejszych jeleni świata. To samiczka pudu południowego. Zwierzę nie ma jeszcze imienia. Internauci mogą zgłaszać swoje propozycje do niedzieli, ale jest jeden warunek. Musi zaczynać się na literę S.
0: A to ja miałem pudi proponować, no. No to na S
1: byłoby
0: to...
1: ładnie, no ale to musisz poszukać na S.
0: Nie mam pojęcia, no.
1: Pomyślimy.
0: Sarenka.
30: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Mam jeszcze jedną propozycję. Gotowa jesteś?
1: Czekam, no nie wiem, czy jestem gotowa.
0: Sigma.
1: O.
0: A to takie, wiesz, silne, nie?
1: Ale to od razu stawia, tak już ją, wiesz... pozycji do boju.
0: To prawda, niech tak będzie, niech walczy o swoje. How does it feel, siemanko, tu Melo.

0: To chyba moja ulubiona nuta od Tymka, Anioły i Demony w Meloradiu. 11 minut po 9. Podkręcamy tempo. Niektórzy już po śniadaniu i dobrze, trzeba coś sobie zjeść. Zadam Darka.
1: Ja tutaj przychodzę z ważną informacją. Wiesz dzisiaj jaki mamy dzień?
0: No środę.
1: Dzisiaj jest 8 lipca. Aha. A wiesz kto ma dzisiaj imieniny?
0: Nie mam pojęcia.
1: Adrian!
0: O, dzięki!
1: Wszystkiego najlepszego!

0: Facet, który mam wrażenie, że na Ibizie to już chyba nawet mieszka. Jax Jones i Harder w Meloradio. No i na wokalu Bibi Rexa. Wspaniała dziewczyna. Rozbudzamy się o poranku i też patrzymy na piękne zdjęcia, a na nich Zendaya. Daria, dlaczego? Co się dzieje? Dlaczego ona tak dobrze wygląda?
1: No Zendaya w ogóle jest piękna, więc nieważne co założona, będzie wyglądała świetnie. Ale jest bardzo ciekawy case tego, skąd ma tą sukienkę. Otóż jej stylistka poleciała specjalnie do Paryża, żeby odebrać jej tą sukienkę i prywatnym odrzutowcem przywiozła do Londynu. I dzięki temu Zendaya wyglądała świetnie, miała piękną kreację, wszyscy ją podziwiają, piszą o niej artykuły, no są zachwyceni.
0: Nie no, znaczy tak, wygląda świetnie, ale cieszę się też, że Zendaya jest bardzo ekologiczna w tym przypadku. Znaczy nie, dobra, bo się przyczepiam, nie, ja się czepiam szczegółów, ja tylko powiem tak, bo Zendaya, jakby tam coś nie poszło z tym Tomem, nie? Tom Hollandem. To ja jestem Adrian Poland. I tak tylko chciałem powiedzieć, taka rekomendacja. Nie? Jak to się kiedyś mówiło. A nie mogę tego powiedzieć, blokowanie produktu. Hendrix i Golden w Meloradio. Yeah.

0: Jeżeli jeszcze jesteście w domu i zastanawiacie się, co założyć, no to powiem tak, Rześko jest na dworze, Rześko. A to Topic i Becky G, Sorry Papi w Melo Radio. 27 minut po godzinie 9. Pamiętajcie o śniadaniu, żeby mieć dużo siły na cały dzień. My zadbamy o to, żebyście mieli dobry vibe. I w tej godzinie pojawi się James Hype i jego Ferrari. A przypominam, że James Hype będzie też na Sunrise Festival i na tegorocznym Tomorrowland.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Ola Lach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
15: Na paznokcie.
14: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
16: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
18: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
17: A, no i merci bardzo.
19: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: rągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

takich legendach też pamiętamy. Eric Pritz w Melo Radio, 19 minut do 10. Słuchajcie, warto zrobić coś, żeby ta środa była naprawdę mega wypasiona i jest na to prosta opcja, no bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i tam już macie możliwość zawalczyć o 200, a nawet 500 zł, na co tylko sobie stryjenka życzy. I teraz tak, wbijacie na tę stronę, przypomnę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam piszecie, na co chcielibyście to wydać i ja powiem tylko tyle. Im bardziej kreatywnie, im bardziej z szalonym pomysłem, tym tak naprawdę większa szansa na to, że wygracie, a że my do was oddzwonimy. A to turururu, myślę, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, bo to David Guetta, Just The Way You Are. Gramy to już teraz, za 18 minut 10.

0: Jazzy, Chris Lorenzo w Meloradio Invisible. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, by naród polski obudzić i dzielnie przekazać moc, energię i wszystko, co potrzebne, by pracować. Dlatego my już dzisiaj z Darią mówimy uczciwe dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: No właśnie, będzie bardzo miło, obiecuję. Sony Fodera, Think About Czas. Daria, ale to nie był mecz.
1: Dziękujemy, dziękujemy.
0: Słyszymy się jutro o 6:30. Wszystkiego dobrego, siemano, powodzonka tam.

0: Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: Ronconvo. Traffic.
1: Utrudnienia mamy teraz na S6C. Koło Gdyni doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Rumi. Do wypadku doszło też na DK80C1C koło Orzeszowa na Śląsku. Samochód osobowy wpadł tam do rowu. Ruch odbywa się lewym pasem w kierunku miejscowości Żory. Upały dzisiaj w całym kraju nie ma absolutnie co liczyć. Najcieplej będzie na zachodzie. Tam w kulminacyjnym momencie możemy spodziewać się 22 stopni, ale umówmy się, mało wakacyjny jest to klimat. Poza tym w centrum, w Łodzi czy w Warszawie będzie 18-19 stopni, na Pomorzu 18, w Warmińsko-Mazurskiem maksymalnie 16 stopni, Podlasie bije z kolei rekord, tam 13 stopni i możliwe burze.
2: To są newsy na 10:00. Ewelina Walczak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed bardzo silnym wiatrem na północy Polski. Alert wydano dla części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Piotr Błaszczyk z RCB.
3: I mówimy tutaj o wartościach nawet do 120 km na godzinę. To jest wartość, która realnie może zagrozić naszemu bezpieczeństwu.
2: Niebezpiecznie ma być co najmniej do późnego popołudnia. Póki co mocno wieje, ale wielkimi krokami zbliżają się do nas kolejne upały. Na falę gorąca już przygotowuje się krakowski Wawel. Temperatura i wilgoć szkodzą zabytkom, dlatego część komnat prewencyjnie zamknięto dla turystów. Nie zwiedzimy m.in. Kurzej Stopki i gabinetu włoskiego. Gorąca atmosfera panuje dziś z kolei wśród maturzystów. Uczniowie poznali już swoje wyniki. CKE opublikowała dane dla ponad 340 tysięcy osób.

0: Reklama.
1: Ale duża.
0: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.

0: kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 lipca. Cena przed obniżką 16,95.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej e-tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert.
8: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów, tylko 165 zł. Tikurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawa. 10.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
11: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
10: To ty nie jedziesz pociągiem?
11: No nie.
10: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
11: Coś tam słyszałem.
10: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
11: Naprawdę?
10: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
11: Ale autem to chyba szybciej.
10: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
11: Przekonałaś mnie.
10: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: czarna aura cały czas utrzymuje się w całym kraju. Przejaśnień będzie jak na lekarstwo, a do tego cały czas możliwe są przelotne opady deszczu. Na Podlasiu prognozowane są też burze. Temperatury nie rozpieszczają, najcieplej będzie na zachodzie 22 stopnie, w centrum bliżej 20, a na Warmii i Mazurach raptem 17. Wygląda na to, że trochę cieplej zacznie się robić dopiero w weekend, ma być wtedy też trochę więcej słońca.
1: To są newsy na 11. Magda Tkaczek, zapraszam. Nawet 26 tysięcy za godzinę pracy lekarza, 300 tysięcy dniówki. Tak było w szpitalu w Mogilnie w Kujawsko-Pomorskim. Lekarze milionerzy pochodzili z zewnętrznej spółki, z którą szpital miał podpisać umowę. Sprawa jest bulwersująca, przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jest szereg kontroli, zarówno kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i Najwyższej Izby Kontroli.
1: NFZ na szpital w Mogilnie nałożył karę ponad 2 600 000 zł. Tymczasem w związku z aferą z gigantycznymi zarobkami lekarzy premier nakazał opracowanie naprawy ochrony zdrowia. Dziś mamy poznać propozycje zmian. A pół roku po zmianach, czyli po wprowadzeniu strefy czystego transportu w Krakowie, miasto zarobiło 17 milionów złotych. Opłata dotyczy aut spoza Krakowa, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. Pieniądze są na funkcjonowanie strefy, a w przyszłości mają wspierać walkę gmin ościennych o czyste powietrze.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

49 FM. Autopromocja. Już pod koniec lipca zabierzemy Cię na Sunrise Festival. Zagrają sami najlepsi.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Dres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
15: zaskoczenia.
16: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
17: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka!
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: O reklamie.

0: zachwycamy tempo.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Wstawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
3: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.
0: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty

0: Ukraina Mięs 4,99 za kilogram oraz zlady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24, a 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyń z bitem. Poleca Melo Radio.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: O reklamie. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
5: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
6: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
4: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
5: Iga Dudziuk.
6: I Mikołaj Kujawiński.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM. Pogoda.
1: Pogoda w całym kraju zdecydowanie nie rozpieszcza. Najcieplej będzie na zachodzie i zobaczymy tam 22 stopnie na termometrach, więc bez szału. W centrum 20, na Pomorzu, Warmii i Mazurach 17, Podlasie z kolei bije rekord, tam 13 stopni i możliwe burze. Do końca tygodnia prognozy wyglądają bardzo podobnie, ale jest szansa, że w weekend zrobi się trochę cieplej, więc trzymajmy kciuki, słońca też ma być trochę więcej.
2: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk. Zapraszam. 15 obozów harcerskich ewakuowanych to przez wichury w Pomorskiem, gdzie wiatr w porywach może rozpędzić się nawet do 120 km na godzinę. Oprócz województw pomorskiego i zachodniopomorskiego ostrzeżenia są też dla Warmii i Mazur. Jak mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, to alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
3: Apelujemy o zachowanie ostrożności, o to, żeby unikać otwartych przestrzeni i zabezpieczyć te rzeczy, które może porwać wiatr.
2: Mocniej wieje także na Podlasiu, północy Mazowsza i w części Lubelszczyzny. A służbom udało się wznowić ruch pociągów na jednym torze na szlaku Skarżysko-Kamienna-Suchedniów. Trasa była zablokowana z powodu drzewa powalonego na sieć trakcyjną. Tegoroczna matura, podobna do ubiegłorocznej, zdało ponad 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. Ci, którzy mieli mniej szczęścia, mają poprawkę w sierpniu.
0: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
10: Co kupiłaś?
9: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
10: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
9: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
14: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
13: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
14: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
18: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Plastik, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Ty plus wyprzedaż na maksa w Carrefourze równa się wakacje w plenerze. Teraz wszystkie meble ogrodowe i rowery ze zwrotem 50% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 8 lipca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Już 11 lipca zapraszamy na drugi festiwal kół gospodyń wiejskich w gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
12: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk. Zapraszam. Mierzeja Wiślana to w tej chwili najbardziej dotknięte przez silny wiatr miejsce na wybrzeżu. Niż ochrzczony imieniem Bernadette wywołał potężny sztorm na Bałtyku. W wielu miejscach nie ma prądu. Na plaży w Kątach Rybackich trwa walka o ocalenie przed zalaniem lokali i sklepików tuż przy plaży.
13: Już towar właściwie stąd jest zabrany, a teraz się trochę boimy, żeby to nie zwiało całą tą budę.
12: Służby apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność, a ratownicy zawracają z plaży tych z ułańską fantazją i z parawanami. Przez wichury na Pomorzu i w Warmińsko-Mazurskiem ewakuowane są obozy harcerskie. Silniejszy wiatr jest także na Podlasiu, północy Mazowsza i w części Lubelszczyzny. Kraków chce powiększyć zasób mieszkań komunalnych, ale nie przez budowę nowych bloków, tylko zakup gotowych lokali od mieszkańców i deweloperów. Celuje w te do 50 metrów kwadratowych. Ma na to 10 milionów złotych.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend ze znajomymi, grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl,

0: słuchaj na 104.9 FM. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas znajdziesz najlepsze produkty w atrakcyjnych cenach. Specjalnie dla Ciebie kup dowolne produkty do malowania ścian i sufitów za minimum 400 zł, a za jedyne 7 zł otrzymasz komplet malarski o wartości aż 50 zł. Promocja obejmuje produkty marek Tikurilla, Beckers Decoral oraz Sigma. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Kto zwalcza ból?
2: Woltary!
1: Kto?
2: Woltary!
3: Woltary! Ból!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne. Już jest nowy salon Bestium Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestium. Bestium Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
5: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Juhu! Jedziemy!

0: na santago.com. Baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99 za sztukę. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. A wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie kawy ziarniste i mielone Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Codziennie. O reklamie.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rządowy pakiet paliwowy może wrócić. Rząd tego nie wyklucza, jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie zaostrzy się. Zaostrza się za to walka na Mierzei Wiślanej, by ocalić przed szalejącym na Bałtyku sztormem stojące na plaży drewniane budynki. Najgorzej jest w Krynicy Morskiej.
1: Ratujemy wszystko, co możemy, nie?
2: Worki cały czas kładziemy, jest półtora metrowa ściana, też nie ma już jej. Woda cały czas ją zabiera.
0: Ratownicy na plaży zawracają każdego, kto chciałby wejść chociaż na krok do morza. Przy tak wysokich falach to niebezpieczne. Poprawiła się natomiast pogoda w Gdańsku i otwarto górny pokład MOLO w Brzeźnie. Tymczasem Centralna Komisja Egzaminacyjna otworzyła internetową stronę z wynikami tegorocznych matur. Już wiadomo, jak każdemu poszło.
3: Spodziewałam się takich wyników.
4: Generalnie jestem zadowolony.
0: Tegoroczną maturę zdało ponad 81% abiturientów.

0: U mnie znowu remont.
1: Co ci remontują tym razem?
0: Cały pion. Nie ma wody.
1: Ale jaka potem będzie czysta? Będziesz mogła się napić?
0: I pan Trzaskowski
1: powiedzieć, szanowni państwo, przyjęło się.
0: A co dalej?
1: A dalej to nie powtórzę teraz.
2: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
0: Środa, dzień przyjemności, ale nie dla mnie niestety, bo właśnie jest remont i przez chwilę myślałam, że będę musiała iść na siłownię, a potem sobie przypomniałam, że mam chłopaka, który ma prysznic.
1: A tutaj w firmie nie mamy gdzieś prysznica przypadkiem?
0: Podobno są, tak mi szef napisał.
1: Słyszałem takie legendy, nie? Że gdzieś tutaj jest. Musimy go znaleźć.
0: Nie chcę się myć w pracy.
1: Dlaczego nie? Zawsze jakaś nowa przygoda, nie?
0: No
1: kiedy się myłaś w pracy ostatnio? Ja nigdy na przykład.
0: Ja w poprzedniej pracy, bo też nie miałam łazienki. Witajcie, kochani. W tej godzinie omówimy matury.
1: O! Zdane czy nie zdane? Jak u was? Dajcie znać.
2: Freak Fight.
1: Ja zdałem jak coś. To już było dawno temu.
0: Ja też.

0: Shouse, Won't Forget You w Meloradiu. Drodzy panowie, prosimy was, żebyście teraz zadali głośniej, ponieważ mamy porady, jak... Mikołaj dał
1: dałem
0: głośniej.
1: Sobie głośniej słuchawki,
0: super.
1: Proszę bardzo.
0: Bo teraz czas na poradnik, jak obchodzić się z kobietą i to drugi mężczyzna to powie.
1: No dobrze,
0: czy
1: zobaczmy, jaki z niego sexy playboy. Yeah.
0: I Mikołaj skomentuje właśnie tę wypowiedź.
1: Tak,
0: prosimy.
1: Tak, tak.
2: Najgorsze, co możesz dla siebie zrobić jako samotna kobieta, znaleźć sobie przyjaciela geja. I ja nie wiem, czemu nikt o tym nie mówi, bo twój przyjaciel gej wyznaczy ci takie standardy, że żaden facet ich nie spełni. A wiecie, czemu geje wyznaczają lepiej standardy? Bo sami są facetami i wiedzą, do czego jest zdolny facet. Więc skoro twój przyjaciel gej potrafi coś zrobić, to twój mężczyzna też powinien potrafić to zrobić.
1: Zgubiłem się w połowie, nie wiem, o co chodzi.
0: No, że przyjaciel gej jest facetem, tak?
1: No.
0: I zna perspektywę mężczyzn.
1: No.
0: No i jako, że jest gejem, no to też jest mega zadbany, umie w tę część emocjonalną. I po prostu jest to niebezpieczne, bo taka dziewczyna powie, nie no, ja chcę być z gejem.
1: Czekaj, co?
0: Czego ty tu nie rozumiesz?
1: No, w sensie nie rozumiem, jaka jest puenta tego, w sensie, że co?
0: No, że musicie się bardziej starać, bo geje was wygryzą.
1: To chyba nie tak działa. Wiesz, jak była ta scena z Cat Vegas, nie? To mi te teraz, wiesz, wszystkie równania latają dookoła głowy. Nie wiem, co się dzieje.
0: Musisz się doedukować po prostu, wiesz? Chcę więcej. Matury za chwilę.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nasz szef wychodzi na to, że nie zdał matury.
1: O, ja mu w papiery nie zaglądałem.
0: Żartuję, kochamy cię, Krystian. Nie no, takie statystyki wyszły, że co piąty maturzysta nie zdał w tym roku, co jest trochę zatrważające.
1: No tak, chociaż powiem szczerze,
0: tak?
1: I tak myślałem, że będzie gorzej.
0: To się pozytywnie zaskoczyłeś. Ale a propos pozytywów, pamiętacie 98-letniego Maurycego, który
1: zdał?
0: Podchodzi do matury? Nie,
1: o.
0: Ale poczekaj, w zeszłym roku miał z matmy 24, w tym roku ma 26, czyli w takim tempie w 2028 osiągnie swój upragniony wynik. Brawo!
1: No dobra, ktoś to musi powiedzieć. Mam nadzieję, że dożyje.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio. Tak podkręcamy tempo.
1: A na mundialu znowu dramy.
0: Ojej.
1: Tak, i to też powiązane z sędziami i no, wynik jednej z nich jest dosyć niecodzienny. Powiem tyle, że na wakacje to Messi chyba sobie nie pojedzie.
0: Dlaczego?
1: No, to powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. Messi to jest piłkarz, którego kojarzę, więc musi być wielki.
1: Największy.
0: Okej.
1: Chociaż ma 1,70 m.
0: To mały, ale wielki.
1: Ale wielki. Mały, ale wariat, jak to się mówi. Messi, tak, idzie dalej, tak samo jak Argentyna. Był mecz z Egiptem, który przegrywali przez długi czas 2-0.
0: Jasne.
1: Ale udało im się odwrócić ten wynik. No i Egipcjanie największe jakby uwagi mają do sędziego.
0: Dlaczego?
1: Bo tam anulował im bramkę, bo wcześniej był faul, a potem w drugą stronę niby nie było faulu i zaliczył bramkę. No i tak się wkurzyli, że Messi ma teraz zakaz wjazdu do Egiptu.
0: O, najgorzej.
1: No gdzie on teraz na wakacje pojedzie? Co, w swojej willi będzie siedział z basenem w Miami, biedak jeden?
0: Tylko all excuse me w Egipcie. Tylko.

0: Bledka, tańcz w Melo Radio, tak podkręcamy tempo.
1: A już o 15 zagramy
2: Another Talk to You.
0: I to odrobinę słońca, zagramy punktualnie o 15.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Nowy wystrój, niska cena. Z Brico Marche dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Domb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
7: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
2: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Minuta do 15, czas na newsy Mela Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Będą zmiany w ochronie zdrowia. To odpowiedź na ostatnie afery w placówkach medycznych. Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić maksymalne stawki zarobków lekarzy, mówi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta.
3: Tutaj naszą stawką wyjściową, którą proponujemy, jest kwota do 240 zł brutto za godzinę.
2: Mają być też kontrole w szpitalach. Bardzo mocno wieje nad morzem i dlatego ewakuowano już 15 obozów harcerskich. Do tej pory strażacy odnotowali 25 wezwań. Niebezpiecznie może zrobić się też przy okazji meczu Francja-Monako na Mundialu. Dlatego władze w Paryżu wprowadzają środki bezpieczeństwa. Jutro niektóre stacje metra będą zamknięte. No i jest zakaz sprzedaży fajerwerków.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Mamy 15, słuchacie Freak Fightu. Co ten książulo znowu zrobił?
1: No, kolejne dramy ma.
0: Cena sławy, jak to mówią. Iga Mikołaj, siemanko.

0: S&M, Rihanna. 13 lat temu Rihanna przeżyła nalot fanów na plaży w Sopocie. I wiesz, jak się czuła?
1: Nie wiem.
0: Jak zwierzę w klatce, to jej słowa.
1: No ale to chyba lubi, nie? Tak wnioskując po tym numerze.
0: S&M w Meloradiu.

0: Ignite we Freakfajcie. Czas na zagadkę. Kto to powiedział? Haj to jest jak chrząstka w kebabie.
1: No chyba Książulo.
0: Masz rację.
1: Chyba to był on.
0: Jest drama.
1: A to dlatego, że Tomasz Hajto nagrał film, tak? Gdzie on tam mówi, że Książulo, kto to jest w ogóle?
0: On się nie zna.
1: XD, nie. A nie potem ten film usunął, ale ktoś oczywiście zachował, wysłał Szymonowi. No i ten napisał, że dopiero przez ten film dowiedział się, kim jest ten człowiek. Zwykłym pomabiaczem szukającym atencji.
0: Chrząstka w kebabie.
1: No muszę powiedzieć, że rozjechał go.

0: Filipek, Nel, Sermik w Meloradiu.
1: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Chyba nie jest to tajemnicą, że zabieramy was na Sunrise Festival. Na naszych social mediach możecie zobaczyć liczne posty.
2: I to jest teraz ten moment, w którym ktoś dołączy do tego fantastycznego grona słuchaczy, którzy już wiedzą, że jadą na Sunrise Festival. Dzwonimy teraz do Weroniki.
0: Weronika ma 5 sygnałów, aby

0: szybko.
1: Mhm, to daj nas na głośnik, niech może w ogóle ludzie usłyszą, zazdroszczą,
2: tak
1: że
2: jest.
1: W radiu możesz pogadać.
2: Niech wiedzą, niech każdy wie.
0: No jestem teraz aktualnie w stresie.
1: Aha. Daj spokój.
0: Ale hejka, hejka, jak tam?
1: U nas jest bardzo dobrze, bo do ciebie zadzwoniliśmy. Ty byś chciała pojechać na Sunrise Festival, z kim i dlaczego?
0: Ja bym chciała pojechać bardzo z moją siostrą starszą o rok, z którą zawsze jeździmy na jakieś festiwale i się mega, mega bawimy. No i też czujemy ze sobą fajny vibe, taki, że zawsze się dobrze bawimy, że no i ja się stresuję, więc...
1: No dobra, to słuchaj, zadzwońmy może do Darki i zobaczmy, co ona na to, okej?
0: Okay? Dobra, jasne, nie od sprawy.
1: Dzwonimy do Darii.
2: Mam nadzieję, że pomoże w stresie też. No razem raźniej zawsze.
0: No tak, zawsze raźniej, no ale no mówię, no my zawsze się dobrze bawimy ogólnie na festiwalach.
3: Hej, halo.
0: Mamy ten sam vibe.
1: Cześć, Daria, Iga Mikołaj i Weronika Mała Radio.
0: Wow. Też jesteś w szoku, ja też.
2: Dziewczyny, chyba nie będziemy was dłużej przetrzymywać w niepewności. Zadzwoniliśmy do was w bardzo ważnej sprawie. Mianowicie takiej, że idziecie na Sunrise Festival w Mórowie.
0: No, jejku, dziękujemy bardzo, strasznie.
3: Dzięki.
1: Dziewczyny, to nie koniec, bo wygrywacie karnet na 3 dni imprezy, a także pola namiotowe, możecie tam spać, bawić się. Nie, nie śpijcie, bawcie się cały czas.
0: Będziemy się bawić cały czas.
4: Jedź na Sunrise Festival z Meloradiem.
1: To jest naprawdę proste. Wbijacie na meloradio.pl i przekonujecie nas, że to wy powinniście pojechać na Sunrise Festival. Wrzucacie filmik albo zdjęcie. Meloradio.pl, DNA Loving You. Tak podkręcamy tempo teraz we Freak Fightie.

0: Magnetic, The Bausa w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 1000 zł za wizytę u ginekologa. Mhm. Nie wymyśliłam tego.
1: Ja nie wiem, czy to dużo, czy to mało, bo nie miałem okazji być.
0: No bardzo dużo. A ile płacisz na przykład za dentystę?
1: No dużo.
0: Masz rację. No to możliwe, że będzie jeszcze więcej. Jest drama w internecie w związku z cenami. I o tym pogadamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja.
1: Jest jeden sposób na to, by wakacje były dłuższe, no bo przecież o to chyba chodzi.
2: Wstawać wcześniej!
1: Obudź się z Melo z samego rana i podkręcaj tempo. Już od 6.30 odpalamy dobry vibe i nie bierzemy jeńców,
0: bo to będzie potężne wejście w nowy dzień. Serio.
1: Pakujesz się, czy trzeba na siebie czekać?
2: Rusz!
1: A z tej strony słyszymy się od poniedziałku do piątku od 6.30 tylko w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
3: Uczę się włoskiego.
2: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. You shot me so damn.

0: Jak to dobrze brzmi All By Myself w Meloradiu. Ostatnio jest dużo dram w internecie, ale ta chyba przebiła już wszystkie inne. Mianowicie jest kłótnia, ile powinna kosztować wizyta u lekarza. I pewna lekarka, ginekolożka, stwierdziła, że 1000 zł to jest odpowiednia cena za wizytę.
1: No tak, bo ona wie, że to jest drogo, ale nie Oczywiście. Płaci się za pół godziny czy godzinę wizyty, tylko kilkanaście lat nauki, nomen omen, pewnie pobranej za darmo na publicznej uczelni, ale chciałbym taki zacytować pewien fragment.
0: Słucham cię.
1: Słuchaj, bo to jest ważne. Przyrzekam chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak stan majątkowy, mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Takie przyrzeczenie lekarskie to się składa, nie? Może zapomniała.

0: Nowość Whatever Turns You On, Axwell w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
2: Loco Loco, Gordo.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja. Już pod koniec lipca zabierzemy Cię na Sunrise Festival. Zagrają sami najlepsi.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
8: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
11: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Jedynka fasadowa biała 9 litrów, tylko 176 zł. Decoral Effect 3 w jednym. Plamoodporna farba do wszystkich pomieszczeń. Gotowe kolory 2,5 litra, tylko 87 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 24 lipca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Wiadomo, że

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: O reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen z

0: piątek od 21. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: I na początek ważny news dla kredytobiorców. Taniej na razie nie będzie, bo Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Bernadeta mocno daje nam się we znaki, a chodzi o niż, który przyniósł silne porywy wiatru. I trochę z nami zostanie, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Sytuacja niepokojąca będzie nam towarzyszyć właściwie do końca tygodnia.
3: Ale za to od jutra zacznie robić się cieplej. No i jeszcze coś dla fanów polskiej wersji serialu The Office. Twórcy ogłosili koniec zdjęć do 6. sezonu, a w tej serii zobaczymy kryzys męskości, wyścig po władzy i nowych bohaterów. Nowe odcinki jeszcze w tym roku.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Jak to jest z tym Skolimem?
1: No jak jest? Idealnie.
2: Sprawdzimy, czy Skolim umie śpiewać, czy nie.

0: Sad Story w Meloradiu. Colin chyba wreszcie zasłużył na tytuł Króla Latino, ponieważ pobił rekord polskiego YouTube'a i wyglądasz idealnie, ma najwięcej wyświetleń w ogóle.
1: Ever. 269 nice milionów.
0: Ale z drugiej strony zarzucają mu, że chyba nie potrafi śpiewać.
1: Posłuchamy? Ja
0: posłuchamy?
1: A sprawdźmy.
2: Dziewczyno piękna, masz coś, co mnie nakręca. Jeszcze jeden raz, zatrzymam dla nas czas.
0: Czysto.
1: Spoko, no.
0: Ja tylko pragnę powiedzieć, że była u nas influencerka, która nie trafiła w żaden dźwięk.
1: Tak było.
0: Co ona tam śpiewała?

0: Shawn Mendes i Stitches w remiksie. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. I teraz wam powiemy, gdzie nie jechać na wakacje, bo tam będzie teraz bardzo dużo ludzi.
1: Będzie dużo ludzi i będzie też dużo pieniędzy. Republika Zielonego Przylądka. Wow. Fenomen tego mundialu, no bo wszyscy spisywali chyba z góry na porażkę, a tam bramkarz przede wszystkim wykazał się niesamowitym skillem.
0: Okej.
1: Okay. No i teraz hasło. Wakacje, Republika Zielonego Przylądka, wzrost o 5000% tych wyszukiwań.
0: To jest niesamowite. I to wszystko przez mundial?
1: To wszystko przez mundial. No, szacuje się, że mogą zarobić nawet miliardy dolarów na turystyce, jeżeli faktycznie, wiesz, ludzie tam pojadą i oni troszkę w ten biznes pójdą. Tak samo było w przypadku Chorwacji i Maroka, które rodziły sobie świetnie w 2018 i 2022 na mundialu. Ale mam nadzieję, że tak turystyka nie będzie nierozerwalnie powiązana z wynikami w piłce nożnej, bo my będziemy musieli dopłacać ludziom, żeby tu przyjeżdżali.

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli.

0: tak brzmi karnawał w Meloradiu Gips PZ for Money. A wakacje wiążą się często z różnymi oszustwami.
1: A tak, mam nawet taką jedną historię, jak mnie oszukali. Znaczy, no nie mnie, ale... No ale było oszustwo.
0: To pogadamy o tobie i o 26-latce. Zostańcie z nami.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patty, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty Miejski Las.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
7: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: to Natalia Nykiel. Bądź duży w Meloradiu. 2,5 koła stracić przez własną głupotę. Najgorzej.
1: No ale jak przez głupotę? O co ci chodzi?
0: 26-latka popełniła zasadniczy błąd. Myślała, że sobie wynajęła dla siebie i znajomych fajny domek letniskowy. Weszła w link do płatności, a tam oszustwo. Ani domku, ani wakacji. Nic, tylko strata pieniędzy.
1: Ale to powiem ci, że taki throwback mam teraz odrobinkę, bo kiedyś byłem na wakacjach jeszcze za dzieciaka. Pojechaliśmy z moimi rodzicami, z wujkiem, z ciotką, z kuzynostwem.
0: Tak.
1: Nad morze. I wiesz, to były te czasy jeszcze przed autostradami i drogami szybkiego ruchu i przed klimatyzacją w samochodach.
0: A kiedy to było?
1: Z 1000
0: lat temu.
1: Lato, nie? 30 stopni. Jedziesz 12 godzin nad to morze. No i jak dojechaliśmy, to okazało się, że ani domku nie ma, ani pieniędzy za domek nie ma.
0: Nie, ale jak mogliście się zintegrować w tym samochodzie?
1: No, super.
0: I zobacz. Pamiętasz to i zapamiętasz do końca życia.
1: Tak.
0: Bezcenne. No, bezcenne.
1: Teraz będę 3 razy sprawdzał.
0: A jeżeli wy potrzebujecie trochę sianka, no to gdzie wbijamy?
1: Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do szybkiej kasy i zgarniacie 200, a nawet 500 złotych.
0: Jest to banalnie proste. Meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Marlan Hofstad. I like w Melo Radio.
1: A już o 17 zagramy
2: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Oferujemy farby, szpachle do wnętrz i fasad, emalie i impregnaty do drewna, kleje i tynki do systemów docieplań, żywice do posadzek, komponenty do renowacji łodzi, farby przemysłowe do konstrukcji stalowych, wałki, pędzle oraz wszystkie niezbędne akcesoria malarskie. Zapraszamy. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory tylko 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Jeśli myślisz, że po końcu gwarancji na twój samochód wszystko, co możesz zrobić, to trzymać kciuki i mieć nadzieję, że nic się nie stanie, pomyśl jeszcze raz i wybierz ofertę Dacia Zen. Wystarczy, że zrobisz przegląd w jednym z serwisów Dacia, a zyskasz dodatkowy rok gwarancji dzięki Dacia Zen. Dotyczy samochodów nie starszych niż 6 lat lub z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów. Warunki oferty na dacia.pl.
17: Zaprasza Dacia Algar, Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
18: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Mrągowie.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam na dużym ekranie kina Helios w Olsztynie. Millie Alcock do zobaczenia w podwójnej roli. W hollywoodzkiej produkcji wcieliła się w tytułową postać Supergirl. To wielkoekranowy film z DC Studios. A w najbliższy piątek w Mrągowie 27. Mazurska Nocka Baretowa. Na scenie amfiteatru m.in. Ani Mrumru, Marcin Daniec czy Katarzyna Pakosińska. Od 19.30 szerokim strumieniem żarty serwować będą też Andrzej Grabowski i Jerzy Kryszak. Wszystko w towarzystwie przebojów grupy Poparzeni Kawą 3. A w Iławie między 20 a 23 w piątek na parkingu przed kinoteatrem Pasja odbędzie się Silent Disco. Z kolei w środę 29 lipca o 20 na scenie Giżyckiego Centrum Kultury grany będzie spektakl Żona do adopcji. W obsadzie zobaczymy m.in. Tomka Piątkowskiego i Kubę Wąsa. Grają również Katarzyna Kołaczek i Ola Zienkiewicz.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Na początek news dla kierowców: za benzynę i autogaz najmniej zapłacicie w województwie warmińsko-mazurskim, a za diesla w województwie świętokrzyskim, wynika z danych epetrol.pl. Pod Poznaniem wybuchła afera truskawkowa, bo ktoś w Luboniu niszczył stoisko z tymi owocami. Niewykluczone, że była to konkurencja, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
5: Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawy do przedstawienia zarzutu 53-letniemu mieszkańcowi powiatu poznańskiego. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury, a o odpowiedzialności karnej podejrzanego rozstrzygnie teraz sąd.
4: Mężczyzna nie przyznaje się do winy. I jeszcze mrożąca krew w żyłach historia z Chin. Tam tornado wyssało człowieka z mieszkania na 12 piętrze. Wichura wyrwała okno i porwała go. Mężczyzna jest w szpitalu.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: I mamy godzinę 17 we Freak Fajcie. Za moment przyda się WhatsApp Meloradia.
3: Wrócimy do szkoły.
2: O nie, proszę cię.
3: No wiem, że są wakacje, ale wrócimy.
2: No dobrze, Miga Mikołaj, hej.

0: maturzyści poznali swoje wyniki. My z Mikołajem zdaliśmy akurat za pierwszym razem, nie to, że się przechwalamy. Nie, no dobra, chwalimy się trochę, tak. Zdaliśmy.
1: No tak, tak było.
0: Ale teraz mamy pytanie. Co można robić na maturze, podczas matury, na literę R?
1: Można ryczeć na przykład. Było kilka takich przypadków u mnie, że no były łzy na maturze z polskiego. To był egzamin ustny.
0: Okej. Można też robić sobie pod górę, bo się nie przygotowało do tej matury, ale jesteśmy ciekawi waszej opinii. Co można robić podczas matury na literę R? Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. I najchętniej byśmy przyjęli głosówki.
1: Tak, jak na ustnym, nie?
0: Do odpowiedzi prosimy. meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Co można robić na maturze na literę R?

0: sú nám i v Meloradiu. Co można robić podczas matury na literę R? Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Jesteście najlepsi. I zacznijmy może od Patryka.
1: Mhm. Ja na maturze z matematyki rozmawiałem z Bogiem, prosząc go o łatwiejsze zadania, odwracając kolejne kartki.
0: Amen.
2: Dopytałem Patryka, czy odpowiedział, ale napisał, że chyba był w innej sali.
0: Aneta, nie, przepraszam, bo Piotr.
3: Można rozglądać się za poprawnymi odpowiedziami u innych osób.
2: No tylko każdy właśnie ma inne wersje, nie? To jest ten problem.
0: Nie, to się nigdy nie uda. Jest też Michał.
4: Na maturze można rachować.
2: Nawet trzeba.
0: Bardzo ładnie. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi pomysłami, to czekamy. Co można robić podczas matury na literę R? WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: Użel, Moving to the Sun w Meloradiu, a my sprawdzamy, co można robić podczas matury na literę
1: R. Jak Robert
0: jak
1: Lewandowski.
0: Robert. Można na przykład według Ani...
2: Na maturze to można rościć prawa do nowego zestawu pytań.
0: A jak?
3: Mam nadzieję, że komuś zadziała, bo chyba u mnie w szkole nie działało.
0: Daj spokój, matura to bzdura.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
5: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
11: Apartamenty Miejski Las przy Górze Czterech Wiatrów. Ostatnie wolne mieszkania w pierwszym etapie inwestycji. Kameralna okolica, bliskość wody i wysoki komfort życia. Miejski Las to miejsce stworzone dla osób ceniących ciszę, spokój i piękne widoki. Ruszył kolejny etap budowy. Więcej informacji pod numerem telefonu 603 185 999. Apartamenty miejskilas.pl.
12: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymmecromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Ale duża.
16: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
16: To do Media Expert.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
18: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Już 11 lipca zapraszamy na drugi Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Spotykamy się na skwerze Jana Pawła II. Od godziny 11 startujemy z festiwalem. Na scenie Olelach i Antek Waraksa, folk banda oraz Zarażeni Folkiem. O 15 wielki finał. Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze pierogi festiwalu. Czekają na Was regionalne stoiska KGW, animacje dla dzieci oraz akcja charytatywna Razem dla Kasi. A o 16 na zakończenie Chłopcy z Nowoszyszek. Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Mrągowo. Tradycja, smak i świetna zabawa. Do zobaczenia.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
23: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
22: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Pieskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: taki mały ja w Meloradiu.
1: No i z czego beka, co?
0: Z małego, w sensie aha, z takiego małego.
1: No to nieźle.
0: Ja. No nieważne. A my sprawdzamy, co można robić podczas matury na literę...
1: R.
0: R, dziękuję. Można według Iwony...
2: ryczeć, że się nie nauczyło.
1: I tak było u mnie na maturze.
0: Tak było?
1: Ale puszczali z litości, no.
0: A Agnieszka tak proponuje.
3: Rechotać!
0: Udzielił mi się po prostu humor Agnieszki, wiesz?
1: No i to jest no, chyba najlepsze, co można robić na maturze. Pamiętajcie.
0: Rechotać?
1: Tak. Nie ma się co przejmować. Trzeba rechotać.

0: Tobie Romeo w Melo Radio.
1: No jest wysoko.
0: Możesz powiedzieć już, że kondzio?
1: Kondzio jest. Teraz. Próbowałem przez 5 minut zgadnąć, kiedy kondziu wejdzie do studia.
0: Nie mógł się doczekać, aż przyjdziesz.
2: Naprawdę. Boże! Zawsze tak masz, że nie możesz się doczekać,
1: pewnie,
2: aż przyjdę?
1: No, a myślisz, że co, że słuchacze mają inaczej?
3: A już o 18:00 zagramy
2: Waterfalls. Już dawno nikt tak się nie cieszył na to, jak wszedłem.
0: To szkoda. Buziaki.

0: wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
11: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
12: Ale duża.
13: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
12: To co?
13: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.

0: Na zegarkach dochodzi 18, czas na newsy w Melo Radio, a z tymi Ula Harciarek.
1: Donald Trump zrywa rozejm z Iranem w nocy. Amerykańskie wojsko przeprowadziło serię uderzeń na Iran, mówi prezydent USA Donald Trump.
2: Myślę, że to koniec. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. To szumowiny. To są chorzy ludzie, okrutni, brutalni i skłonni do przemocy. Gdyby mieli broń nuklearną, użyliby jej.
1: Polski rząd nie wyklucza powrotu do programu ceny paliw niżej. 3 obozy harcerskie ewakuowano w województwie warmińsko-mazurskim. Powodem silny wiatr. W regionie przybywa interwencji strażaków. No i na koniec wątpliwy sposób na biznes. Amerykańskie linie lotnicze United Airlines i Delta sprzedawały w samolotach miejsca przy oknie. No tylko, że okien w tych miejscach nie było. Bilety oczywiście były droższe. Sprawa trafiła do sądu.
0: W pociągach jest to samo i nikt się jakoś nie sądzi.
1: Bez okien?
0: Bez okien, niby przy oknie, a jednak ściana.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: To już 18 się pojawiła na zegarkach, więc idziemy w Melo przy środzie. Środa, dzień z najlepszą muzą na antenie Melo Radia. James Hype, Sam Harper. Na dobre wejście w tę godzinę za chwilę też Felix Jen, będzie też Topik i Becky G, Konrad Straczek. Cześć, witajcie i zapraszam. A, i szybka kasa będzie w tej godzinie, także szykujcie telefony. Melo Radio.

0: Ale ktoś się zaraz będzie cieszył, a przynajmniej taką mam nadzieję, że odbierze ode mnie telefon osoba, do której dzwonię. No to dobrze, ja moi drodzy wybieram numer, czekam do 5 sygnałów, jak zawsze pierwszy sygnał za nami, ale mam na... Cześć, Iza, Konrad z tej strony z Meloradia.
1: Cześć.
0: Iza, czy ty wiesz, w jakiej ja sprawie dzwonię? Z pieniędzmi dzwonię do ciebie, to chyba dobra wiadomość, mam nadzieję.
1: Jak najbardziej.
0: Iza, na co ty tej kasy potrzebujesz od Melo?
1: Na jagodzianki, żeby zrobić je sama i nie przepłacać u Magdy Gessler.
0: Sprytnie, ale to słuchaj, to za 200 zł to ile jagodzianek można zrobić?
1: Bardzo dużo, ale już mam pomysł, zaniosę do pracy i poczęstuję rodzinę znajomych.
0: O, jaka ty jesteś dobra dziewczyna, a jaki jest twój taki najlepszy patent na jagodzianki, co tam się musi pojawić w nich?
1: Będę robiła je pierwszy raz, ale na pewno muszą być jagody, jajka, mąka, drożdże.
0: No to słuchaj, ja myślę, że to jest idealny patent i przepis na to, żeby dostać 200 zł od Meloradia na jagodzianki. Iza, ale umawiamy się na jedno, dobra?
1: Dobra.
0: Jak już zrobisz i będą dobre, to wysyłasz też do Melo, dobra?
1: Nawet osobiście dostarczę.
0: No to trzymam w takim razie za słowo i już szykuję żołądek.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Alan Walker, Rave Max, tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 18, a za chwilę będę miał dla was bardzo fajny pomysł na to, jak w przyjemnej atmosferze, z niezłą muzyką, no i w najlepszym towarzystwie można spędzić końcówkę lipca. Zagra nam też David Guetta, to już za moment. Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: odpali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje. Pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Ekwador w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19, ale się będzie działo w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Będzie Hardwell, będzie Scooter, będzie Urzel, Meduza, Skytek, oj, kogo tam nie będzie. Wy też tam możecie być. Wbijajcie na meloradio.pl i pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Jakiś fajny filmik nagrajcie, pokażcie nam swoją drugą połówkę, przyjaciela, przyjaciółkę, może mamę chcecie zabrać. Meloradio.pl. Tam czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Los Frequencies i David Kushner w Meloradiu jeszcze przed 19. No i z takimi kawałkami to od razu nawet gdzieś tam stanie w kolejce przy sklepie, bo przecież wszyscy ruszyli wieczorem po robocie na zakupy. No to przyjemniejsze stanie. Po 19 też wam zagram bardzo dobrze.
1: A już o 19 zagramy
0: How Does It Feel? Będzie się można pobujać na boki. Punktualnie o 19 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Dlatego zostańcie razem z Meloradiem.

0: Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Już jest. Nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUVy T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
9: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
8: To ty nie jedziesz pociągiem?
9: No nie.
8: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
9: Coś tam słyszałem.
8: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
9: Naprawdę?
8: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
9: Ale autem to chyba szybciej.
8: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
9: Przekonałaś mnie.
8: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
10: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
0: Idę w Melo.
13: Dub Dogs, Rihanna, David Guetta czy Gabry Ponte to m.in. o nich przygotowanej przeze mnie dla was playce na 19. No to co, nie ma co czekać, skoro tyle dobrej muzy. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Triton i Friday. No coraz bliżej do piątku, chyba wszyscy już odliczamy. Tak jak ostatnio wszyscy też interesowali się ślubem Taylor Swift. No wielkie emocje on wzbudził, było dużo emocji pozytywnych, a teraz też te negatywne emocje się ostatnio, słuchajcie, pojawiły. No bo okazuje się, że część gości na ten ślub przyszła ubrana na czarno. No i to wszystko skomentowała Irena Kamińska-Radomska, czyli ta pani, przy której strach zjeść nawet kanapkę, że się to zrobi nie tak, jak się powinno. No i stwierdziła, że to po prostu jedno wielkie faux pas. A może ci goście po prostu wiedzieli, że z tego ślubu to szybko się też zrobi jeden wielki rozwód.

0: Bledka i tańczno. Z nią to myślę, że nie jeden by zatańczył. Tak podkręcamy tempo 25 minut po 19. Za chwilę w Melo powiem wam trochę o kasie, tej, którą mamy, ale też i o tej, którą możecie mieć. Więc warto zostać razem z nami. Za moment też zagra jeszcze przed 20 Calvin Harris.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.

piątek od godziny 18 nadajemy na żywo z Barki Kaskada. A gdy zapadnie zmrok, zaczynamy wyjątkową imprezę Before Sunrise Festival by Melo. Za sterami stanu Maeve

0: co dziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: No pięknie, Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody w rożku Duna Duo 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
14: Szukasz miejsca, gdzie bije serce polskiej sceny elektronicznej? 15 sierpnia Under Bridge Float na Rave the Planet w Berlinie. Jedyna polska platforma łącząca scenę klubową. Bilety dostępne na Stage 24. A 22 sierpnia oficjalne afterparty w nocach KRK w Krakowie. Under Bridge. Płyni z bitem. Poleca Melo Radio.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

Axwell i Ingrosso w Meloradio, tak podkręcamy tempo 19 minut przed 20. Tej kasy mamy w portfelach najwięcej, a mianowicie stówek. No nieco mniej jest 200 i 500, ale w waszych portfelach one się mogą pojawić bardzo szybko. Wystarczy, że wejdziecie już teraz na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradio. Już jutro szansa na 200, a przed weekendem szansa na 500. Także będzie można sobie nieźle ten wakacyjny budżet poprawić. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to jedna z naszych świeżynek, Clean Bandit, Big Picky, I Don't Wanna Hurt You.

0: Armin van Buuren, czyli najlepsza muza na antenie Meloradio, najlepsza muza też na Sunrise Festival. Wbijajcie już teraz na meloradio.pl. No i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekamy na wasze filmiki. Liczę na nie.
1: A już o 20:00 zagramy
0: I Run. Jak myślicie, filmik, to będziecie mieli szansę na to, żeby pojechać razem z ekipą Melo na Sunrise już pod koniec lipca. U nas punktualnie o 20:00 I Run, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasza, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
2: Kaśka, przyjmujcie kiny!
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: graczy. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: O reklamie.
6: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Idę w Melo.
7: Niektórzy z was pewnie już wychodzą z roboty, a inni jeszcze będą się musieli męczyć, ale dla jednych i dla drugich zagramy po 20 oczywiście jak zawsze najlepszą muzę. I Run na dobre wejście w 20. Za chwilę też między innymi David Guetta się pojawi, będzie też Michael Schulte. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
6: Melo Radio. Idę w Melo.

Magnetic w Melo, 14 minut po 20. My podkręcamy tempo, a Książulo tymczasem, słuchajcie, pochwalił się ostatnio formą w internetach. No i niektórzy to w komentarzach są w niezłym szoku. Ja się zresztą wcale nie dziwię, bo on, słuchajcie, nie ma jakiegoś tam, wiecie, brzuszka takiego wielkiego, tylko on ma naprawdę niezłą formę. No to także panowie, dziewczyny, co my musimy w takim razie zrobić, żeby mieć sześciopak na brzuchu? No trzeba mieć w takim razie dietę kebabową, no i zamawiać w hotelach po 20 posiłków.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

Nieźle się to wkręca do głowy. Astronomia to Melo Radio, to w pół do dziewiątej, ale my spać nie idziemy, bo podkręcamy tempo. To tempo też nieźle będzie podkręcone w Kołobrzegu już pod koniec lipca, czyli już niebawem. Za chwilę wam więcej o tym powiem, ale wcześniej Lumix i za chwilę też jeszcze m.in. Rudimental.

Bibi Rexha i David Guetta. Słuchajcie Melo Radia na kwadrans przed 21, a posłuchać najlepszej muzy będzie można też w Kołobrzegu już pod koniec lipca. Od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival. No mówię, mnóstwo najlepszej muzy, bo będzie Wally Lopez, będzie Sony Fodera, Sigala, Rehab, James Hype, mnóstwo niesamowitych artystów. Wy też możecie być. Czekamy na wasze filmiki, na wasze zgłoszenia. Pokażcie z kim i dlaczego chcecie pojechać na Sunrise Festival. No i dołączajcie do naszej Melo ekipy na melo.pl. Radio.pl szczegóły.

0: Alohi, Jennifer Lopez, ale to dobrze brzmi jeszcze przed 21. Obiecuję wam, że takich numerów też po 21 nie zabraknie dla tych, którzy gdzieś tam może teraz na przykład na siłowni ciężko ćwiczą albo ciężko ćwiczą w robocie.
1: A już o 21 zagramy
0: All the Time. Bo robota na drugiej zmianie to chyba jeszcze cięższy wysiłek niż jakieś tam dźwiganie ciężarów. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 21, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Radiom Ronkowo. Idę w melo.
1: Kto na wakacjach i świętuje prawie jakby był piątek albo weekend, dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Kto w robocie? Na drugiej zmianie też się oczywiście może pożalić albo pochwalić, bo może ktoś się cieszy, że siedzi o 21:00 na przykład przy komputerze. W każdym razie ja zapewniam wam najlepszą muzę John Summit, The Chainsmokers, to na otwarcie 21:00, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Ognia w Playce Melo oczywiście nie mogło zabraknąć. Fire, tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21, ale się rozpisaliście na WhatsAppie Melo. Pytałem was parę chwil temu, co tam dobrego u was wieczorem, no i Kamil podesłał fotkę z furki i napisał, że wsiadł sobie trochę pojeździć i pochillować za miasto z Melo. No bardzo dobry wybór. Michał z Piotrkiem pozdrawiają z kolei z pizzerii. Jeszcze 2 godziny do końca roboty chłopaki mają, no ale widzę, że pizzka się robi, no elegancko, choć o tej porze to po tylu godzinach myślę, że nawet nikt by się nie obraził, jakby zamiast okrągłej dostał w kartonie kwadratową.

to Never Going Home, a ja już za chwilę razem z wami zaplanuję bardzo udany piątek, bo szykuje się naprawdę niezła impreza w Warszawie. Co najlepsze, całkowicie za free. Także koniecznie zostańcie z Melo, tym bardziej, że już teraz przed nami Lost Frequencies, a za chwilę też między innymi przed 22 Lanbery.

się nam klimatycznie zrobiło. Martin Garrix, a Trianon w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Piątek, bulwary wiślane w Warszawie, barka Kaskada i wjazd za free. Czy można mieć lepszy pomysł na piątek? No zdecydowanie nie, bo właśnie w piątek o 18 nadajemy na żywo z barki Kaskada. Prosto z Nadwisły Pychu poprowadzi 30 Melo Radia, a potem Before Sunrise Festival by Melo. Będzie Maeve, Diablo, JB, Glace, Simon, Madson i Kaigan. Wy też musicie być. Przypomnę, w piątek barka Kaskada, bulwary wiślane w Wawie. No i to wszystko za free. On and On już teraz przed nami, za chwilę też Pitbull i Time of Our Lives.

Ale to dobrze, siadaj jeszcze przed 22. Invisible w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Po 22 u nas oczywiście też sporo się będzie działo, także koniecznie zostańcie z nami. A ja wracam jutro po 18. Dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, trzymajcie się, hej!

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. O reklamie.

0: Melo Radio Mrągowo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Piątek o 21:00.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

Podcastie. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. O reklamie. Autopromocja. Już w piątek od godziny 18 nadajemy na żywo z Barki Kaskada. A gdy zapadnie zmrok, zaczynamy wyjątkową imprezę Before Sunrise Festival by Melo. Za sterami stanu Maeve

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Rehab, Urzel i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Sunrise Festival i baw się z naszą ekipą w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradio.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Belu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

smarki smarkiem, nowo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą